0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Český rozhlas a Česká televize se v úterý dozví, kolik peněz dostanou ze státního rozpočtu. Lidé mohou vybírat z 11 návrhů v rámci akce Nápady pro Opavu. 20-letý tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová, přeji hezký večer. Veřejnoprávní média by v úterý měla zjistit, z kolika penězi budou v dalším roce hospodařit. Přesnou částku řekne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky chce vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše je současný systém financování zastaralý. Odmítá zároveň, že by změna financování ohrozila nezávislost veřejnoprávních médií.
2: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částku z rozpočtu.
1: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena, ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat. Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Jejich odbory a iniciativa Veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Obyvatelé Opavy mohou rozhodnout, který z 11 návrhů získá podporu z participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2026. Jde konkrétně o návrhy od veřejnosti zaměřené na veřejný prostor, sport, cyklistiku, odpočinek v parcích, péči o čistotu města, historii i zázemí pro pejskaře. Jak uvedl mluvčí města Roman Konečný, radnice dá na vítězné nápady 1,5 milionu korun. Ostravské divadlo Komorní scéna Arena v sobotu odehraje premiéru inscenace Soudný den. Hra rakousko-uherského dramatika Edena von Horváta s ironií řeší témata lidského svědomí, vynášení rychlých soudů i potřebu lidí hledat viníky.
3: Já jsem strávil 4 měsíce na samotce a tam jsem měl dost času popovídat si s vlastním svědomím.
4: Přednosta Tomáš Hudec způsobí tragickou nehodu vlaků. Roztáčí se kolotoč od prvotního popírání viny po neúprosný vývoj veřejného mínění.
5: Které Tomáše Hudece protáhne velkým obloukem od hrdiny až k vyvrhelu.
4: Říká představitel hlavní role Vlastimil Burda.
6: Pokládá tu zásadní otázku a odpovídá na ní, že těm činům, které se stanou, za kterými stojíme, nikdy jako neunikneme.
4: Dodává režisér Martin Františák s tím, že právě v době anonymního lynčování na sociálních sítích hra získává na aktuálnosti. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas. Sport.
1: 20-letý tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Semifinálový zápas na pařížské Antuce ztratil po více než 3 hodinách boje. Prostějovský rodák nevyužil šanci stát se prvním českým finalistou Roland Garros od Petra Kordy v roce 92. Naposledy se z Čechů dostal do finále Grand Slamu Tomáš Berdych ve Wimbledonu v roce 2010. Počasí. V noci bude jasno, ráno místy mlhy, teploty 10 až 6 stupňů. Přes den zítra jasno až polojasno, k večeru bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 24 stupně, na horách do 19 a vítr slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Bohumínské v Ostravě ve směru do centra havarovalo osobní auto do svodidel. Policie už nehodu vyšetřuje.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
8: Dobry wieczór, w piątek, 5 czerwca 2026 roku. Imieniny Małgorzaty i Bonifacego. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W Wędryni rozpoczęła się budowa nowego urzędu gminy. Jednopiętrowy budynek o wartości 47 milionów koron będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy urzędowe w większym komforcie i prywatności. Gmina zyska również salę obrzędową, której dotychczas w Wędryni brakowało. Dotychczasowy budynek urzędu przejmie miejscowa szkoła, poinformował niezależny wójt Rajmund Sikora. Kąpielisko Indrzych w Chawierzowie otwiera dziś sezon. Tegoroczną nowością jest możliwość wejścia na teren obiektu dla dzieci od 12 roku życia bez opieki osoby dorosłej. Zarząd obiektów sportowych i rekreacyjnych chce w ten sposób zaoferować młodzieży bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu nad wodą, powiedział dyrektor instytucji Nazim Afana. Bogumin ogrodzi kolejne stanowiska kontenerowe na odpady. Prace obejmą lokalizacje przy ulicach Oswoboditelu, Nerudowa, Mirowa i Ostrawska. Miasto przeznaczy na ten cel około 300 tysięcy koron, z czego 70% pokryje dotacja. W ubiegłym roku podobne ogrodzenia powstały przy około 20 punktach zbiórki odpadów, poinformowała rzeczniczka ratusza Jana Konczitkowa.
9: W styczniu 1919 roku, zaledwie kilka tygodni po rozpadzie Austro-Węgier, na Śląsku Cieszyńskim doszło do konfliktu, który na długo wpisał się w pamięć regionu. Ośmiodniowa wojna polsko-czechosłowacka była walką o granice, ale także o przemysł, kopalnie, kolej i strategiczne znaczenie dawnego księstwa cieszyńskiego. W dzisiejszym monobloku historycznym z Danielem Korbelem wrócimy do wydarzeń ze stycznia 1919 roku. Będzie mowa o przyczynach konfliktu, pierwszych dniach walk, postaci pułkownika Franciszka Lakinika, tak zwanej Czarnej Niedzieli, Stonawie, opuszczeniu Cieszyna i bitwie pod Skoczowem. Zapraszamy do relacji.
10: Dzisiaj wspominamy okres, który można powiedzieć dużo ludzi interpretuje w różne sposoby. Postaramy się naprostować te fakty, żeby trzymać się jak najbardziej historii, nie wchodzić do takiej ani bardziej polskiej, ani bardziej czeskiej strony. Czyli wojna ośmiodniowa o Śląsk Cieszyński. Krótki z pozoru konflikt, ale jakie znaczenie on miał dla tego regionu?
11: No, ta wojna stała się w jakiejś części bratobójcza między dwoma bliskimi narodami. Stała się takim punktem zwrotnym, który spowodował, że relacje polsko-czeskie, polsko-czechosłowackie zaczęły się po prostu w momencie odzyskania niepodległości obu państw, stały się po prostu złe. Polała się krew, były ofiary śmiertelne, konflikt po prostu wszedł w fazę praktycznie od razu, bez jakichś wcześniejszych dyplomatycznych działań, w fazę najgorszą z możliwych, jaka jest między dwoma narodami, czyli w wojnę. I to potem rzutowało na kolejne wydarzenia okresu plebiscytu, okresu międzywojennego, aneksji Zaolzia, a nawet jakieś jeszcze echo było w latach powojennych, w roku 1945-1946.
10: Z punktu widzenia, powiedzmy, historii, można powiedzieć, że ten konflikt, teraz jego odbieramy, został może przykryty wojną polsko-bolszewicką albo walkami o Lwów, czy też innymi konfliktami z tego samego okresu?
11: Tak, no ta wojna jako pewien temat historyczny ma troszeczkę pecha, ponieważ była krótka, ośmiodniowa. Była przegrana, więc też nie zawsze chętnie się do tego wraca. Natomiast, tak jak pan mówi, praktycznie wojna ośmiodniowa skończyła się 30 stycznia po godzinie 20 zawarciem rozejmu, a dwa tygodnie później, większość historyków tak datuje, rozpoczęcie niewypowiedzianej wojny polsko-bolszewickiej. Wielkiej wojny, która trwała do roku 21, w której zaangażowane były olbrzymie siły z obu dwóch stron i które dla Polski była wojną o być albo nie być, o to, czy Polska będzie istniała, czy nie. Z całym szacunkiem dla Śląska Cieszyńskiego, mimo wszystko tutaj jest to jeden region, kilka powiatów, no nie może się to równać z walką o egzystencję państwa jako takiego. I dlatego te informacje, te wydarzenia, publikacje na ten temat, pamięć historyczna została troszeczkę przykryta, jeżeli chodzi o Śląsk Cieszyński, na rzecz właśnie tych wielkich konfliktów, tych wielkich wydarzeń.
10: Patrząc może jeszcze perspektywą samych obywatel tego regionu, co dla tych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego oznaczało, że ta granica w tym momencie jeszcze nie była ustalona?
11: No, był to okres, z jednej strony wybuchła wolność. Śląsk Cieszyński, Cieszyn, Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego, to jest jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy w ogóle, sformalizowany organ władzy polskiej w odradzającej się ojczyźnie. Rada Narodowa powstała już 19 października 1918 roku. 1 listopada oficerowie i żołnierze garnizonu w Cieszynie przejęli władzę wojskową, więc możemy mówić o strukturach władzy polskiej już na początku listopada, a jak Państwo wiecie, 11 listopada obchodzimy Dzień Niepodległości, więc praktycznie 10 dni wcześniej już Cieszyniacy mogliby obchodzić Dzień Niepodległości, bo oni 10 dni wcześniej już rozpoczęli działania zmierzające do przyłączenia tego regionu do Polski. Z drugiej strony, podobnie Czechosłowacja rodziła się jako państwo, doszło nawet do porozumienia lokalnych organów władzy Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego z Cieszyna i Zemskiego Narodnego Wyboru Proslesko z Ostrawy, żeby nie strzelać do siebie, żeby nie było zbrojnego konfliktu, tymczasowo podzielono region. Więc już ta Rada Narodowa występowała jakby w imieniu państwa polskiego, w tymczasowych umowach dotyczących, jak będzie przebiegała granica. Więc był to czas wielkiego entuzjazmu, wielkiej nadziei na to, że większość Śląska Cieszyńskiego będzie należało do Polski nowo odrodzonej, no a jednocześnie czas, kiedy no, te konflikty graniczne mogły się w każdej chwili jedną iskrą przerodzić w konflikty krwawe, zbrojne. I tak niestety stało się, jeżeli chodzi o relacje polsko-czechosłowackie.
10: Jeszcze cofniemy się ciut wcześniej, do roku 1918. Polacy i Czesi jeszcze w czasie wojny deklarowali współpracę. Dlaczego? Ale potem zaczyna dochodzić do konfliktu, kiedy w sumie alianci teraz zaczynają pierwsze takie walki w tym momencie, jeszcze powiedzmy administracyjne o ten region.
11: No niestety przyczyną większości konfliktów, wojen zbrojnych jest walka o pewne bogactwa, o pewne dobra. Śląsk Cieszyński był jednym z najbogatszych regionów całej Austro-Węgier. Tutaj było najwięcej kopalń, olbrzymie zakłady przemysłowe, wielkie huty, fabryki. Była bardzo ważna linia kolejowa z Bogumina na Czadce, na Słowację i region był po prostu bardzo ważny. Złoża węgla kamiennego przed tymi ponad 100 laty były tak ważne, jak dzisiaj złoża ropy naftowej. Możecie Państwo, codziennie macie informacje, co się dzieje w tych regionach świata, gdzie są złoża ropy naftowej dzisiaj, jak tam są krwawe konflikty, krwawe wojny. No i niestety nie uniknęliśmy tego my w relacjach z Republiką Czechosłowacką, z naszymi sąsiadami. Mieliśmy też konflikt o skrawki Spisza i Orawy. I ten konflikt przebiegł dosyć spokojnie. Tam praktycznie ofiar śmiertelnych było dosłownie kilkanaście. Dosyć łatwo było wykonywać polecenia ententy, na przykład o wycofaniu wojsk, zawierania jakichś porozumień, bo tam nie było tak naprawdę o co się bić. Nie było tego właśnie bogactwa, nie było złóż węgla kamiennego, nie było wielkiego przemysłu. I dlatego ze względu właśnie na bogactwo tego regionu, przede wszystkim strona czechosłowacka, ale my również nie chcieliśmy tego oddać, jakby tak twardo stawiała swoje warunki. I był to jeden z powodów, dla którego sięgnięto po broń.
10: Jak stawiały obie strony argumenty, co wysuwała strona polska, a co czeska?
11: Strona polska przede wszystkim odwoływała się na deklarację amerykańskiego prezydenta Wilsona o samostanowieniu narodów. Mamy wyniki czterech spisów ludności przeprowadzonych jeszcze w Austrii z roku 1880, 1890, 1900 i 1910. Patrząc na wszystkie te cztery spisy ludności, widzimy, że ludność, która posługiwała się językiem polskim, bo nie pytano o narodowość, tylko o to, jakim językiem mówisz w domu, stanowiła od 55 do 60%, a więc większość mieszkańców tego regionu. Ludności czeskiej w 1910 roku było 27%, niemieckiej 18%. I widzimy teraz, że jakby no Polacy mieli bardzo mocny argument etniczny, tutaj większość ludzi mówi po polsku. To, o czym mówiłem przed chwileczką, czyli powstanie Rady Narodowej, wielkie manifestacje polskie, przejęcie władzy wojskowej w Cieszynie, też pokazuje, że setki, tysiące miejscowych mieszkańców chciało Polski. Czuło się Polakami. Oni to pokazywali jakby czynem, uczestnictwem w tych wydarzeniach historycznych. Natomiast strona czechosłowacka głównym argumentem, którym się posługiwała, to argument historyczny. To znaczy, że Śląsk, w tym Śląsk Cieszyński, od początku XIV wieku był zhołdowany przez królów czeskich. I dla nich Śląsk Cieszyński był jedną ze składowych tzw. zemi korony czeskie. To był argument historyczny, natomiast już wtedy dosyć jakby otwarcie mówili też o argumencie strategiczno-ekonomicznym. To znaczy, że tu są właśnie złoża węgla kamiennego, i najważniejsze połączenie między powstającymi częściami państwa czechosłowackiego, czyli między Czechami a Słowacją, czyli linia Bogumińsko-Koszycka. To było dla nich również strategicznie bardzo ważne. To są argumenty, z którymi oni występowali i w rozmowach z nami, z Polakami, ale również na międzynarodowym poziomie dyplomacji. To przedstawiali jako argument, że oni powinni otrzymać, mówiono wtedy praktycznie o całym regionie.

0: Słuchają Państwo monobloku historycznego poświęconego ośmiodniowej wojnie o Śląsk Cieszyński ze stycznia 1919 roku. Naszym rozmówcą jest historyk Daniel Korbel.
1: Przesuńmy się teraz do pierwszych dni wojny, czyli koniec stycznia 1919 roku, gdzie zaczynają się działania wojenne. Co jest ta pierwsza rzecz, która startuje cały ten konflikt?
2: Wojna rozpoczęła się tak naprawdę po godzinie 8, około w pół do 9 rano, 23 stycznia 1919 roku. Atakiem wojsk czechosłowackich na Bogumin. Jak przed chwileczką mówiłem, ten Bogumin był niezwykle ważną, strategiczną stacją kolejową, węzłem kolejowym, no o znaczeniu wręcz takim, bym powiedział, europejskim. Więc z Gruszowa, gdzie już ten teren należał pod władzę Śląskiego Narodnego Wyboru Polsko, stamtąd ruszyły dwie kompanie czeskie, żeby otoczyć i zająć Bogumin. Polskie patrole otwarły do nich ogień. Możemy mówić, że to są pierwsze strzały tej wojny i ta wojna praktycznie się rozpoczęła. Tego samego dnia, około godziny 11.30 przed południem, do Cieszyna, do polskiego głównodowodzącego pana pułkownika Latynika i do Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego przyjechała delegacja złożona z oficerów Ententy, Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Włoch, z żądaniem, aby polskie wojsko opuściły cały Śląsk Cieszyński. Przedstawiali się jako reprezentanci Ententy. Pokutuje taki mit po naszej stronie, że byli to czescy oficerowie przebrani w mundury tych państw sojuszniczych, natomiast on nie jest prawdziwy. Zdecydowana większość z nich to byli autentyczni obywatele Stanów Zjednoczonych, Włoch czy Wielkiej Brytanii. Natomiast fałszywość tej komisji polegała na tym, że oni nie mieli żadnych uprawnień, żeby w ten sposób występować wobec przedstawicieli drugiego państwa. Ani nie otrzymali takich uprawnień od swoich rządów, ani od dowództwa swoich armii. Więc w ten sposób okłamywali, oszukiwali Polaków. Na szczęście pan pułkownik Latynik nie dał się nabrać na ten fortel, na to oszustwo i powiedział, że będzie się bronił. Tak więc po godzinie 13 wojska czeskie, część przynajmniej z nich już rozpoczęły takie większe działania, a około godziny 16 na całym froncie od Suchej Dolnej przez Karwinę, Dąbrowę, Rychwałd, aż po Bogumin, gdzie cały czas trwały walki od rana, praktycznie rozpoczęła się już inwazja, atak wojsk czeskich na pełną skalę.
1: W tym momencie pojawia się też jeden z popularnych mitów, że właśnie kiedy wchodzi Komisja Międzynarodowa, to Polacy na Zamku Cieszyńskim chcieli zamknąć generała Schneiderka. Ile prawdy na tym?
2: Pan pułkownik Latynik, oczywiście, tak jak mówię, rozmawiając z tą komisją międzynarodową fałszywą, stawiał ostro sprawę, że będzie bronił polskich interesów, ale oczywiście łączył się też z dowództwem okręgu generalnego w Krakowie, czyli swoimi bezpośrednimi zwierzchnikami i za ich pośrednictwem również z Warszawą. I z Warszawy po pewnym czasie, wiadomo, że to nie było wtedy telefonów komórkowych, telegram szedł, przychodziła odpowiedź na przykład za pół godziny albo za godzinę. Przyszła odpowiedź, że absolutnie żadnego wycofywania się, bronić się i proszę zatrzymać tych oficerów, wysłać ich do wyjaśnienia do Warszawy. Ale trwało to na tyle długo, że w międzyczasie po tych nieudanych rozmowach ta czeska komisja wsiadła do samochodu i odjechała do Ostrawy. No i całe szczęście, bo wzięlibyśmy ich do niewoli albo przynajmniej internowali i wysłali do Krakowa albo do Warszawy do wyjaśnienia.
1: Przytoczmy też trochę takie sprawy techniczne. Jak to się różniło, te oddziały czechosłowackie i polskie, pod względem chociażby przygotowania, uzbrojenia, może też doświadczenia bojowego, bo wspominaliśmy, że jeśli chodzi o stronę czechosłowacką, to byli to normalni żołnierze.
2: Tak. Wojska czechosłowackie składały się jakby z takich dwóch podstawowych komponentów. Były domacji wojsko, czyli żołnierze byłych austriackich pułków, którzy występowali jeszcze w austriackim umundurowaniu, czasami tylko z wstążeczką biało-czerwoną pokazującą, że to jest czeski patriota, czeski żołnierz, austriackim uzbrojeniem. Natomiast w wojnie, i to od pierwszego dnia, wzięły też udział oddziały Legii. Oddziały, które tworzyli Czechosłowacy przy boku państw Ententy. Pierwszego dnia uderzył na Bogumin i na Zagłębie Karwińskie 21 Pułk Czechosłowackiej Legii Francuskiej. To było ponad 2000 żołnierzy, świetnie wyposażonych, umundurowanych we francuskie mundury, uzbrojonych we francuską broń, jedną z lepszych, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, a w nocy z 23 na 24 stycznia przez Przełęcz Jabłonkowską uderzyły dwa bataliony 35 Pułku Legii Włoskiej. Oddziały z kolei sformowane przy boku Armii Włoskiej, również w umundurowaniu, w wyposażeniu włoskim, bardzo dobrze przygotowane, bardzo dobrze wyposażone. W tych legiach w większości absolutnej byli weterani. Byli żołnierze, którzy na przykład zaczynali odbywali służby w armii austriackiej na początku I wojny światowej. Potem albo zdezerterowali, albo dostali się do niewoli na froncie rosyjskim czy włoskim. Żołnierze z Legii Francuskiej wzięli udział nawet w walkach pod koniec I wojny światowej. No i potem przyjechali na początku stycznia 1919 z powrotem do Republiki Czechosłowackiej. Wzięli udział w wojnie przeciwko Polsce. Więc byli to weterani, w większości świetnie umundurowani, świetnie wyszkoleni i uzbrojeni. Po naszej stronie główną siłą pierwszego dnia stanowił pułk ziemi cieszyńskiej. To było około 2000 ludzi i w jakiejś mierze byli to również weterani I wojny światowej. Było wielu legionistów, którzy zgłaszali się do służby zaraz na początku listopada 1918 roku. Był pół batalion z pułku ziemi wadowickiej, to również byli żołnierze pułków austriackich, no a milicjanci i ochotnicy cywilni, z tym było bardzo różnie. Były sytuacje, kiedy ci młodzi ludzie z entuzjazmem zgłaszający się, chcący walczyć, wspierać Wojsko Polskie, nawet nie potrafili obsługiwać broni. Po prostu to był taki odruch serca. Więc byli zdecydowanie słabiej uzbrojeni niż przeciwnicy czescy i w większości nie mieli umundurowania, ponieważ no, nie było dla nich mundurów, występowali w ubraniach cywilnych.
1: Krótko, musimy też wspomnieć postać pułkownika Franciszka Latinika. Kim on był, zanim objął dowództwo na Śląsku Cieszyńskim?
2: Był to oficer austriacki z kilkudziesięcioletnim stażem służby i między innymi w czasie swojej służby dowodził również pułkiem austriackim, który był formowany w Cieszynie. Na jego czele walczył na frontach włoskim, rosyjskim, brał udział w takiej wielkiej bitwie pod Gorlicami w czasie I wojny światowej, więc był to doświadczony oficer o bardzo długoletnim stażu służby i on został przysłany na dowódcę Okręgu Cieszyńskiego 17 listopada 1918 roku. To, że on służył w tej armii austriackiej, która nie była najlepszą armią w czasie I wojny światowej, miała swoje wady, no więc i w jego kilkudziesięcioletniej służbie został przez tą armię uformowany, co miało swoje plusy i minusy, co między innymi właśnie wojna ośmiodniowa pokazała, ponieważ w mojej ocenie skala tej klęski, ilość przegranych starć, błędy przez niego popełnione jakby no pokazują, że jakaś część odpowiedzialności za przegraną wojną właśnie spoczywa na głównodowodzącym, czyli panu pułkowniku Franciszku Ksawerym Latiniku.
1: W kontekście tych 8 dni walk pojawia się też zwrot Czarna Niedziela. O co chodziło?
2: 26 stycznia 1919 roku w niedzielę polska strona poniosła największe straty w czasie tej wojny i osobowe, jeżeli chodzi o przegraną taktyczną. Front wtedy polski biegł od Zebrzydowic Górnych, przez Kończyce Małe, Kończyce Wielkie, do Doliny Wisły, do Pogwizdowa, do Łąk, potem przez Stonawę do Olbrachcic. I na tym froncie Czesi wykonali dwa takie koncentryczne uderzenia. Uderzyli z Frysztatu, który zajęli już w nocy z 23 na 24, spacerkiem, jak przed chwileczką mówiłem. Uderzyli z Frysztatu na Zebrzydowice i Kończyce Małe. Tam broniła się polska grupa około 240 żołnierzy dowodzonych przez kapitana Cezarego Hallera, brata pana generała Józefa Hallera. Ta obrona polska była zbyt słaba, była rozciągnięta dość długo, bo broniono się od Zebrzydowic po Kończyce Małe w dolinie rzeczki Piotrówki. Rozbili tą obronę już praktycznie o godzinie 9, całkowicie zniszczyli ten półbatalion. Zginął sam pan kapitan Cezary Haller w walce. Tutaj pozwolę sobie przypomnieć, że przez 100 lat pokutował mit, że został pan kapitan dobity. Mamy jednoznaczne dowody na to ze strony siostry pana kapitana, oficera pana porucznika Karolusa, na którego rękach pan kapitan Haller po śmiertelnym postrzale zmarł. Mamy jednoznaczne dowody na to, że Czesi nie dobili kapitana Hallera, tylko że zginął on w walce.
1: Narzuca się pytanie, jak mówić o całym tym konflikcie, o wojnie ośmiodniowej, o Śląsk Cieszyński, tak żeby właśnie nie przemilczeć ofiar albo zbrodni, ale też nie produkować nowych mitów na ten temat.
2: No, przede wszystkim trzeba mówić otwarcie. Konflikt miał, jak mówiłem, pewnego pecha, został przykryty przez wielkie wojny z bolszewikami, natomiast no, jest też problemem ponad 50 lat komunizmu, kiedy nie wolno było o tym mówić. To był temat tabu. Nie wolno było prowadzić badań naukowych, nie wolno było prowadzić publikacji. Odeszło nam całe pokolenie uczestników tych walk. Ludzi, którzy w swojej pamięci zachowali przebieg tego w miejscu, gdzie walczyli. Oficerów, którzy mieli troszeczkę szersze spojrzenie na odcinki frontu. Zostało troszeczkę literatury, niewiele wspomnień uczestników tej wojny, no ale kiedy mogliśmy z nimi rozmawiać, kiedy oni jeszcze żyli, to nie wolno tego było robić. Więc mamy bardzo mało tych informacji i dlatego być może właśnie te mity są takie silne, że nie wolno było o tym mówić. Po roku 89-90, kiedy już nastała demokracja, wolność badań, zaczęło się o tym mówić, ale bazowało się właśnie na tych mitach. I jak tutaj w tej rozmowie pozwoliłem sobie dwa czy trzy takie mity właśnie wywrócić, pokazać, że było inaczej, pokazuje nam to właśnie, że trzeba o tym rozmawiać, trzeba o tym rozmawiać otwarcie, nie pomijać trudnych tematów i udało się mi znaleźć po stronie czeskiej partnera do tej dyskusji. No nie jednego, ale ten, z którym współpracuję już od 7 czy 8 lat, pan doktor Tomasz Rusek, który naprawdę bardzo otwarcie o tym mówi, pisze, publikuje. Mamy również wspólne takie wykłady, debaty. Od kilku lat jeździmy po obydwu stronach granicy na zaproszenie różnych miejsc, między innymi na zaproszenie kół PZKO i po prostu nie boimy się tych tematów. Mówimy właśnie na przykład o takich tematach jak zbrodnie wojenne popełnione przez żołnierzy czechosłowackich. Temat trudny dla strony czeskiej. No i myślę, że jednym z takich elementów, które udało się uzyskać po tych latach, jest to, że już jeżeli chodzi o historyków czeskich, to raczej nie ma takiego wyparcia, że nigdy żadni żołnierze czechosłowaccy żadnej zbrodni nie popełnili w czasie wojny z Polakami. Już jest zostało to zaakceptowane, że takie sytuacje miały miejsce, jak w każdej wojnie. Ta wojna nie była w niczym wyjątkowa. Raczej teraz prowadzimy badania, rozmawiamy, ewentualnie się spieramy na poziomie właśnie debaty historycznej, jaka była skala tych zbrodni wojennych, ile ich tak naprawdę było. No i to jest właśnie przykład tego, że można się starać jak najobiektywniej o tym mówić, nie unikać trudnych tematów, publikować, rozmawiać, spotykać się, edukować również słuchaczy po obydwu stronach granicy, właśnie po to, żeby ten świat historycznej wyobraźni, który umeblowały im właśnie te mity, żeby pokazać im, że tam niestety wiele rzeczy trzeba przestawić, bo wiele rzeczy po prostu tak naprawdę wyglądało trochę inaczej.
0: Koniec naszej piątkowej audycji, której gościem był historyk Daniel Korbel, a my rozmawialiśmy o wojnie ośmiodniowej o Śląsk Cieszyński. Ale pora pożegnać się z Państwem. Na sam koniec jeszcze piosenka. Zza mikrofonu już żegna się z Państwem Filip Tomanek. Do usłyszenia.